0: Ena bonem mayanata ane enkarna na ipotiki.
1: Ere mayan.
0: E manyata na iguena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe.

0: Boremayanata anenkarnanai putiki.
1: Eremaya.
0: Emanyata naigwena renka jema. Eshe 20 serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe thank you, Gino. Ashe tenduwa daino. Ashe.